Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem kinské radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: Jedenacety jeden czerwcia to hneske już czetwer, który pomaleńkę nam się i tak kinczyt. No a przy tym tiszymy się z tego, że do weekendu już bliżej jak dalej. Bo zaran piatnycia, trzeba oczywiście rano jeszcze z posteli zyjty, trzeba sobie pity do roboty, trzeba dać czymś się zaniaty, ale już po południu możemy być tuchaty o weekendy. Oczywiście, największy radiz budu mali to ty z was, co przez weekend roboty nie mają. No i cóż, ale żeby chwila była lepsza, żeby ku słońce może się wkazało, żeby zaśwityło, toho byśmy chcieli, a kiedy do Polszczu, no to tako i Polszcza ciła z dojdzą i hneskę i prawdopodobnie czy iż w najbliższy weekend, no tak to się zapowiadać.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

0: Dorosła Czewertam, do Was dneska mamy 162 dzień wróci, to den nam się i tak pomaleńko już kinczyć, bo to spizna pora, ale tak dla poriadku to przypominam i do kincia roka leszad nam się 203 dny. Chciałbym pozdrowić naszych dneśnich solenizantów, wszystkich tych, co świadkują swoje imianiny. Zacznijmy od współczesnego kalendaria, tak zwanego nowego stylu. No i dnes świadkuje odmężeńczyma Anastazy i Felix, Flora, Joan, Paula, Radomił, czy Wytomysł. Kole sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria starego stylu. Dneska świadkuje Aleksandra, Aleksander, Andrzej, Iwan, Luka, Maryja i Fedot. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam na mnohe i błahe lita.
1: Wczera, dnes, zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

Dorosłacze, podążamy nasze wysłania, wysłania audycji Tri świty w radiu LEM FM. Czujemy się do 21.30.

Dorosle, čo ja do vás vertam. V trioch švítach Daštobuzmo z našho olimpijského rusinského kalendárium rekli i tak 11. červča 1958. roka v mer Nestor Vovčák rodom z Ušťa Ruského vydatný díjač našej emigrácii bol spoluosnovateľom amerykańskiej organizacji, lemkiewskiej rosyjskiej organizacji w Ameryce, tak powinienem toto określić, znaczy się lemko, sojuza. Okrem tego 11 czerwca 1919 roku tak zwana Huculska Republika, utratywszy podporu od schodu, od polskie wojsko wytysnęło ukraińską helecką armię, dobrowolno poddała się i dała rumuńskiemu wojsku okupować swoją terytorium. Możemy jeszcze wspomnieć na 11 czerwca 1862 roku, to data śmierci Mikołaja Nodia, grekokatolickiego świeszczennika, pedagoga, chorowego, dyrygenta, poety i zbieracza rusyńskiego folkloru. No i na koniec 11 czerwca 2024 roku, to data śmierci Wolodymyra Bilanina, organizatora promysłu rusyńskiego, aktywista i mecenata rusyńskiej kultury, jak raz na Podkarpacki Rusy. Tak tylko z tych naszych dat, jakich dneska przypominamy, przypomnę jeszcze raz do daty 11 czerwca.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.
1: Korzo.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadzieję rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty? Bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Natalia Małecka, a to jest program Szczyro Donoszu, w którym możecie poczuć autentyczny policyjny raport. W oryginali pisane były w polskim języku, ale na potrzeby programu zostały przewodzone na lemkilski język. Wszystkie oryginalne raporty możecie znajdować w dyrżawnych archiwach, jakie znajdują się na obszary polskiej dyrżały. Zapraszam do słuchania. Powitała Komisja Uzupełnień Nowej Sączy.

po klikaniu na dane 25 sierpnia 1920 roku nemich jem spełnity, bo było to w czas żnył, zbierania z pola i sijania od noho. Musiłem się leszyty, żeby zebrać z pola, bo nie było komu. Otec wyjechał jeszcze przed wojną do Ameryki, teprve honejem. Maty nie mogłaby sobie sama dać radu przygazdywci, bo na utrzymaniu w chyrze jest piatero dity, młodszych od mene, niezdybnych do roboty przygazdywci. Ja, jak najstarszy, musiłem się zaniaty gazdiłką, żeby zapełnić matery byt, a już jest stara. Po skończeniu roboty w pole zgłaszam się do wojskowej służby. Karty poklekania jem nie otrzymał, lem mam kartu odroczenia. Tak jem zoznał ja, Mikołaj T., podpis nieczytelny. Za zgodnie z odpisu Krakiu dnia 11 sierpnia 1923 roku odpowiada wojskowy major dr Nockowski.

dostarostła w Gorlicach gładyšiu dnia 18. sicznia 1923 roku. Uch, milbe w smerekiwcy. Mat w swoich, że sklep mieszanych towariu i odnoczasno korcz mu pyła i łyna. I choć mat industrialną kartu nie oznaczył takowo tablicią z napisem handel mieszanym towarami. Powyższego przestępstwa dosmotrzyli się budući na służbie oba posterunkowy, jak świtka naprowadzacia tamtyżniego naczelnika gminy Kostia R. Donesenej na swoje usprawiedliwienia podał, że tablici nie ma, bo nie je mu jej komu zrobity. Nadmieniacie, że uchmil B był już napominany miejscowym posterunkom, żeby sklep swój oznaczył tablicią, czego do tej pory nie zrobił. Podpisano posterunkowy Biernacki.

Posterunok Державної поліції в Гуадишові. Справа Хайма Г'є з Ясюнки. Odnośnie wykroczenia proty bezpieki zdrowia. Miejsce i drżała rodzinia, gmina przynależności i poślidynie miejsce bytności Jasiunka. Widomy popередni kary nekarany, wieroispowiadania Mojsejowe, rodzina żenaty, profesja gazda, oświta pysze i czytat. Majetok, try morchy pola i zabudowa. Мене родичів по сторонковому суд не знане. Описання події. Хайма Г'є з Ясюнки. Занимається нелегальним хандлюванням кропком, на котре не мат ніякого зазвоління від власти. Dnia 15 marca 1921 roku podał Wasyl S. Skryłoj posterunkowemu Swiełaniowskomu i posterunkowemu opozdy, że w czasie jego słabosty posłał swoją dziłku Antoninu do wyżej nazwanego, w którego ona zakupiła 4 sorokowy czasty litry kropki, za kotu zapłatyła 50 koron. Zjudana żena Хайма Г'є, Estera, nie mogła podać na swoje usprawiedliwienia nic. Хайм nie mógł być zjudany o sprawę za to, że go w chyżyny zastano. Podpisano posterunkowej.

do powitałej komendy Državnej policji w Gorliciach, gładyszył dnia 9 marca 1923 roku. Po zbadaniu sprawy przez Pit Pesanoho donosi się, co następuje. W miesiącu sierpniu tego roku, kiedy Anastazja K. uwertała z jasła z powitowego szpitala, gdzie przebywała przez 6 tygodni na weneryczną chorobę i podla zaznania toj, że mała wstupyty do chyży S w neznajowi, żeby sobie odpoczaty, odkale po pół godziny, kiedy wychodziła osoba,

Po chwilach od wyjścia z posterunków neznajomi przyszła to ta cyganka w stronę swojej chyży w kryli. Szto do pobycia tojże cyganki przez posterunkowo, jak podaje wymienna cyganka, to mały niej zopchnuty zaschodził wspomnę noho posterunku, ale żeby ju był, to ho nie zdolano sprawdyty. Bo nikto nie może toho poświadczyty, a nazwana cyganka nie może zdecydowanie to zapodaty. Nadmieniacie, że cyganka była w ciąży i straciła dytynu, co nastąpiti mogło nie na skutek pobycia przez nazwanego posterunkowego, ale przez zadany jej w trakcie 6-tygodniowego likowania w powiatowym szpitalu w Jaśli 10 zastrykił szpilok na weneryczną chorotu. Idealnie po wernieniu się do chyż za szpitala w 3 dny nastąpiło wtraczenie dityny. Aż to też w czasie likowania tojże tamtyśnia doktorka oświadczyła, żeby się nie cieszyła dzieckom, bo w rodycie takowe na skutek zastrykił martwe.

Na koniec nadmienia się, co się odnosi do leśnienia tej żywtiarzy przez jednego policjanta z Dzierżawnego Posterunku w Gładyszowi. To on nie zdołano zweryfikować, jak też policjant tomu zdecydowani zapereczat. I podaje, że od dłuższego czasu utrzymywała widome stosunki z Petrą C. Cyganą z Dychami.

0: jest pjatnice, 12 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Najbliższy weekend Medżelabirci staną się centrum rosyjskiego życia na Słowacji. Rosyjska obroda w współpracy ze Światowym Kongresem Rosyjniu i innymi partnerami prosi na ciło narodne świadkowanie Dnia Rosyjniu w Słowacji w jedno z 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rosyjniu. Program świadkowań zacznie się z wieczerą besidą z uczestnikami pierwszego kongresu w 1991 roku. W sobotę odbędzie się konferencja przyświęcona historii i perspektywom rosyjskiego ruchu, a po południu miastem przejdzie krajowa procesja. Artystyczny galaprogram odbędzie się w miejscowym amfiteatrze. Świadkowania zawiesza się w niedzielę Bożeską Liturgią i zasiadaniem Światowej Rady Rosyjniu. Organizatory prosią wszystkich Rosyjniów i lubitelów rosyjskiej kultury do wspólnego świadkowania. Wstępne na podziei darmo. W ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 zrealizuje się dalsza polsko-słowacka inicjatywa направлена на охорону карпатської біоріжноридності. Партнером проєкту з польської сторони суд державна ліса Надлісництво Воща, а з Словацької – Національний лісовий центр і ліса Словацької республіки – державне підприємство. Головним заложенням ініціативи BioBridge PLSK «Зелений міст» охорона лісової біоріжноридності карпатського пограниччя jest ratowanie i odbudowa najbardziej zagrożonych i rzadkich drzew w lasach Niskiego Beskidu, osobliwo tysa i jaleci. Zawdzięki unijnym środkom do lasów trafi aż 10 tysięcy nowych sadzinek, a najczynniejsze stanowiska zagrożonych drzew będą zagrożone. Okrem tego naukowcy zbadają DNA drzew, żeby w buduczom wybrać najmocniejsze odmiany, a też schosnują termalne drony, laserowe skanowanie i satelitarne znimko do skorej ocino zdrowia drzew i borby ze szkodnikami. W ramach projektu po obok stronach granicy wznikną przyrodniczo-edukacyjne stężki, będą zorganizowane warsztaty i świato dentysa. Dofinansowania z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju to ponad 1,1 miliona euro. Projekt potrwa do końca maja 2028 roku. Jakiś czas temu informowaliśmy o planach osnowania Muzeum pierwszej światowej wojny w Gorliciach. W lutym februari tego roku podczas Europejskiego Forumu Spadkowiny pierwszej światowej wojny był podpisany list podpory dla osnowania rzeczonego muzeum. Od tego czasu sprawa się rozwinęła. Jak informował początkiem tego tygodnia burgomajster Gorlic Rafał Kukla, w Ministerstwie Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny odbyła się stryczka z ministrem w tej sprawie. Było na niej przedstawione założenie projektu Muzeum Wschodniego Frontu I Światowej Wojny ta besidowano o możliwościach odkrycia muzeum i formułach jego widzenia. Przypominamy, że niecałe dwa tygodnie w czwartek 25 czerwca junija w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie pройде wyjątkowa stryczka besida, że dotykała będzie aktualnego stanu kultury i języka lemkiw. Będzie ona refleksją nad dziedowizną i współczesną obecnością lemkiw Rusyniów w europejskiej kulturze. W besidzie wezmą udział Oksana Graban-Michtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juraj Staryński i Michał Szumko. Podział powiedzie doktor habilituany Piotr Majewski. Udział w debacie jest bezpłatny. Trzeba len pobrać darmowe bilety dostępne na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli wystawę formy obecności Sztuka lemkiw karpackich Rusyniów, przypominamy, że będzie ona wskazywana w Warszawie jeszcze lem do końca tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemki Wskocho, Radia Lem FM i besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy nową serię odtynkiu obzeracza przyrody. Kraśni was, zdrawiu z Krakiu Wskocho Studia i kraśni was, witam właśnie w nowej serii dwacat odtynkiu właśnie naszej przyrodniczej audycji. No i to ta nowa seria, najbliższe dwacat odtynkiu od 81 Szoho do Sotnoho, no to budut związany z jedną hołowną temą, jaką sud nacjonalny park w Polsce. No i kady pojechamy teper właśnie w pierwszym odcinku. No i besiduję wam po łemkiwsku, pochody me z Łemkowyny, no to właśnie może pobesidujmy pro nacjonalny park, jaki sam nachodzi się na Łemkowyni, znaczy pro Magórski Nacjonalny Park. Właśnie ta krasna obszar jest jedną z 23 nacjonalnych parków na terenie Polski i wozniknął był stworzony i zaklekany tot park w 1995 roku nachodzić się na chranyci małopolskoho i pitkarpackoho województwa w samym sercu Nyskoho Beskidu. Swoim zasiachom obnymat Magórski Nacjonalny Park Hirne do Ricza Wysłoky ta i chrbet Magury Wątkowskoj. Tereny Magórskoho Nacjonalnoho Parku są bardzo cinne pod ekologicznym względem, bo to te tereny są takim pomostem między zachodnymi i schodnymi Karpatami. No właśnie tak w Zachali możemy powisty pro Magórski Nacjonalny Park. Jest to przede wszystkim krasny lis i kus właśnie tej łemkiskoj spadkowiny w sercu Nyskoho Beskidu. Bilsze wam budu besiduwaty pro to tu obszyr po krótkiej muzyczni. Peredwi posłuchajmy kus muzyki, a pak wertam do was z besidom.

Ivernulesme pomuzyczni perer witerwat program obzeracz przyrody. I właśnie w obzeraczu chneska w pierwszym odtynku po pererwi wisem desiat pierwszym odtynku besiduju wam proma górski nacjonalny park, jaki nachody dzia w serce nyskoho beskidu i w serce łemkowyny. Pierwszy koncepcji, pierwszy dumki, żeby zaklekaty to nacjonalny park, pojawiały się na welo dawniejsze, jak w 1995 roku, bo już w połowie 70-tych roku 20-tego stolicia tołdy już były pierwsze hołosy, żeby zaklekaty tot park, ale ostatecznie to win, to w takie finalne riszenia, to pojawiło się dopiero 24 listopada 1994 roku, tołdy właśnie pojawiło się oficyjne ryszenia Rady Ministrów, żeby zaklekaty nowy nacjonalny park. Z początku win mał powierzchnię 199 kwadratnych kilometrów, no i zaczął funkcjonować od 1 sierpnia 1995 roku, ale było paroch problemów na początku z właścicielami prywatnych gruntów i to ta powierzchnia była zmniejszona do chnesznych 194 kwadratnych kilometrów. No niewielo. Ale mamy otulinu parku, która ma bardzo wielką powierzchnię, bo prawie, znaczy ponad 200 kilometrów, kwadratnych kilometrów, zatem no bilsze jak sama powierzchnia parku. No i razem park z otuliną to właśnie on stanowlat dost wielki obszar. 89% powierzchni parku nachodzi się na terenie Podkarpackiego województwa, a 11% na terenie Małopolskiego. No i to, i kole posmotrymy sobie na mapu, to dozrymy się, że chranyci parku sud tak kus skomplikowany. To jak on idut, to ma je związek z systemem prywatnych gruntów, sud jest welo enklaw gminnych lisiu, prywatnych lisiu, rolnych gruntów, no i z tej przyczyny to ta granicia jest taka nieregularna. No ale najważniejsze, że pod geograficznym wschiadom Magórski Nacjonalny Park obnema swoimi chraniciami centralną reprezentatywną część Nyskoho Beskidu, który jest najbliższym mezoregionom polskich Karpat. No i przypomnijmy sobie paroch faktów pro Nyskę i Beskid, wartat dopowisty przypomnuty, że toty chory to suty takim chranycznym chirskim herbetom, który maje taki zachalny napriam z zachodu na schid i idę tot Nyskę i Beskid na prostyri 100 km mecz doliną Kameneci Nawojowskoj i Kotliny Sandeckoj, a doliną Osławy i Osławyci. Szeroki jest Nyskoho Beskidu po oboch stronach chranyci Polszczy i Słowacji dochody do 340 km. Nyski Beskid, co interesujące, robi takie piłpereczne obnyżenia w Karpatach i też nachodzi się w taka bardzo nysko nachodziacza się, nysko nachodziaczy się dukielski perewał, jaki ma wysotu 502 metry nad morą i jest to najbliższe takie obniżenia w Karpatach, ciłych Karpatach. Dopowiedzmy, że najbliższym, najwyższym werchom po stronie Polski, Polski to jest Lackoła, która ma wysotu 997 metrów nad morą, a po słowackiej stronie Busoł 1002 metry nad morą. No i też na kinec toj czasty, to dopowiem wam, że schidnia chranycia Nyskoho Beskidu jest też taką umowną chranycią, która dzielit Karpaty na czast zachidniu i schidniu. Zatem jest to bardzo wyjątkowy Beskid i który ma wielką rolę w no, ciłym ekosystemie Karpat.
A teper może posłuchajmy kus muzyki. Pak wernu do was i budu prodążaty besidu, ale bilsze już powiem wam ne pro geografiu, a pro przyrodu, pro lisy, pro zwierzęta, jak żyją właśnie w Magórskim Nacjonalnym Parku. Tak posłuchajmy muzyki, a pak wertam do was.

słuchacie Obzoracza Przyrody. Drohy słuchaczy, wernule sme po krótki pererwi i wertam do was z besidą pro Magórski Nacjonalny Park. W programie Obzeracz Przyrody besiduju wam pro nacjonalne parky w Polsce. Mamy 71 odtynok. Uż sme się ku zdoznale pro geografię toho nacjonalnego parku, pro historię woznykania, zaklekania. No i warto dopowisty, że tot nacjonalny park jest bars wyniatkowej w skali Karpat, bo pit ochoronom jest taka obszyr, kotra nachodzić się mecze zachidnyma i schidnyma Karpatamy. Bilsze jak 90% powierzchni parku to sód lisy. I to ty lisy, to ta karpacka puszcza jest osnowną częstą ochorony. Możemy wyróżnite dwa roślinne plantra w Magórskim Parku. Mamy plantro pohiria i plantro lisiu. Plantro pohiria zanymat około 43% powierzchni parku i to sód lisy derewa, kotry rosnut do wysoty 530 metrów nad morą. Przede wszystkim sód to tak bory, sód to tak lisy, kotry no sód sztuczny i tam przede wszystkim była sadzena sosna. Ale też no w to tym plantri pohiria mamy weloch łuk, weloch pastwysk i torfianek. No a nad plantrą pohiria mamy plantro lisiu, kotre zanymat 57% powierzchni parku, no i zaczynać się od wysoty 530 metrów nad morą, aż do najwyższego werchu w parku, do werchu wątkowej, kotra maje wysotu 846 metrów nad morą. No i w to tej czasty parku, w to tym plantri lisiu, to przede wszystkim mamy naturalne bukowy lisy. Sód to przede wszystkim takie perszy, takie pierwotne lisy. No mamy okrem bukiu, tiszkus jaworiu i inczych iglastych, jedliniastych derew. No i tiż w to tej czasty mamy obszyry stysłej ochorony, bo sód tak trzy rezerwaty, powiedzmy trzy obszyry, gdy tam jest bars stysła ochorona i nie możemy wchodzić, nie możemy nic zmieniać, natura sama sobie radzi ze wszystkim. I to na premier jest Wątkowska Magóra. Tam mamy obszar bilsze jak 1100 hektariów powierzchni. Dalsza obszar to Kamień, 370 hektariów. Zimna Łoda, 800 hektariów. Dziś w Magórskim Nacjonalnym Parku mamy skalny rezerwat Kornuty, mamy pamiętnik przyrody Diawolej Kamień albo Kamień Diawola. No za tym dość wielo jest takich obszar stysłej ochorony, kotry notry mają, pozwalają właśnie żyty tej naturalnej, naturalnemu ekosystemowi to tych beskidzkich lisiu. No i mamy weloch gatunki roślin, mamy weloch gatunki zwierząt. W parku było porachowane, że żyje 800 gatunki roślin i prawie 200 gatunki zwierząt, nie rachujący heł insektiów. No i bars weloch to tych gatunków jest pit stysłą ochoroną. Jak idę pro rośliny, to 59 gatunków jest obniatych stysłą ochoroną, 11 poczasty, a 12 gatunków jest wpisanych do polskiej czerwonej knychy roślin. No i jak idę pro zwierzęta, no to kole sobie pidemy na Hirsku Wędriuku przez Magórski Nacjonalny Park, no to możemy stricyt dyku swyniu, możemy sarnu, jelenia, możemy stricyt tisz i medwidzia. No właśnie, wszystkie takie wielkie cycary
jak znamy z Bieszczad albo Stater, no to tiż żyją w Neskem Beskidi na obszeri Magurskiego Nacjonalnego Parku. No mają bardzo dobry, bo wielkich mist neje niedaleko od parku. Okolicia jest tycha, zelena i dyka. Zatem, no jak nie, idealne tereny, właśnie, żeby sobie dyke zwierzęta żyły po swomu. No i właśnie, posłuchajmy może muzykę ku z muzycznej przerwy potrzebujemy. Tak, posłuchajmy ku z właśnie daczoho muzycznoho, a pak jeszcze wam powiem paroch sliu. Zatem czujemy się o paroch minut.

I trwat program obzeracz przyrody, besiduje wam Jakub Zygmunt. W chneśnim odtynku besiduju wam promagórski nacjonalny park. I pomale tyż już kinczymy besidu właśnie na to tu temu, ale tak choczu picumowaty paroch, sliu paroch osnownych informacji pro to tu obszyr, bo Magórski Nacjonalny Park jest bardzo wyniatkowy, bo nachodzi się w serce nyskoho beskidu i w serce Łemkowyny. Jest to bardzo liśny park, gdzie 90% powierzchni zanymają lisy. I za to jest to bars, tyż dobra obszar, dobry teren, żeby pochodyty, powandruwaty, zorganizowaty sobie hirsku wandriłku po turystycznych szlakach, jakie sód tam, nevelo, ale sód. No i za tym bars was zaohaczam. No i oczywidno pamiętajcie, że żeby kolbudety już tak sobie tam chodyty po nacjonalnym parku, żeby dbaty o to tu czystotu ekosystemu, czystotu przyrody, żeby swoje śmitia braty z sobą, żeby ne hałasuwaty, żeby liszyty tot teren, jaki eksplorujemy, takim samym, jakim jsme zastali na początku. No i tyma słowami właśnie kinczu chneśni odtynok. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zaohaczam, żebyście słuchali dalszych odtynki obzeracza przyrody, no i żebyście doznawali się nelem prototy naszy powiedzmy Łemkiwski Nacjonalny Park, ale i tyż pro inczy, jakie nachodzą się w Polsce i sód ne mniejsze ciekawyma. Zatim trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia i do poczucia w dalszych odtynkach. Ahoj! To był program Obzeracz Przyrody.

mój gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

Droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerzył, to bym był może...

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Nodrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porywała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

O wy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

Dobry wieczór. Wyjątkowo, bo choć witirk wsestriczamy się w programie Što nas ci po hołowie chodet, dneska zastupimy to tu audycyju słuchowyską. Mam nadzieję, że się nie pohniwate, ale prosto mycz takiego specjalnego po mojej hołowi w tym tyżny nie chodyło, za to ryszyła jem zastupyty w tym tyżny właśnie to tu audycyju następną częścią nowel Petra Polańskiego, a bude to 13. już czast noweli Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Piszle do kondytoryi. Jełtyma na porozi hej by sztosy strymało, ale takoj ryszytelnym krokom woszą do seredyny. Tu za bufetom sidyła żena, dama o czornych obyrwiach, smachłych lyciach, na kotrych lechisio znaczyli się pestraczky, szto jednako barże iszczy pitkrysluwali jej krasu. Wołosy mała powiazany w szynion a la Charlotte, a i czeło obnymale żmytkę kuczerił. Tak na lycy, jak i w sobie, była połnawa. Jełtym pereszał popry ni, jak popry czuży sobie, bez wyrazu lycia. Ta ona zwrnuła na neho uwagu, jednako prykuszujuczy lem usta, ostała spokina. Fertyk z nią. Szmarł pit nosom jełtym siedajuczy przy stoli w drugiej sali. Wyczu, żem to tu czeszku po durnycy lubył. Młodecze lem było to za durinia. Aj sama ona nie wartała lubowy. A serżant Rokytański. I ty tu? Brawo. Wartałoby szampańskiego się napyty. Zapodził je z siadesy, propał jak bańka mydlana. Kady je z się wołoczył? Idesz z nami na Komoron? Czudowo. Iszczy raz brawo. Tak byś i duwał gruby kapitan peremyszskoj gwardyi z fijałkowyma smuchamy na lyciach. O! Prodążał win, dizrywszy parocha Dunowicza. I paroch smocho smerecznoho tu, razom z oserżantom, ne spodziwał jem się. Wytajte! Jak tam dnes o moim smerecznym, szto nowoho? O, ne nadijał jem się astrityty was tu. Wszytko po staromu, odpowił paroch chłodno. No tak, kołody tamne lude, ne hoden nazwaty ich ludmy. Znaczy się kołody. Kapitan. Przed kapitanom hryźni postawił się bywszy serżant Jewtym. Ou, szto z tobą, he? Zaśmijał się kapitan. Demokratom jest się stał? Aj, niespodziewanka jedna za drugą. Hej, ja demokrata, ja oboronytel prał i czesty toho naroda. Au, cy to ne bajka Szeherezady, cy dobry czuju? Jak jem się dowidał, pane kapitane, w didycz na smerecznym. No i? Zariadte, że w swoim dwori, tam dije się... Fiu, fiu, szto chneska na świti się ne dije. Bratku! Pleteż jak dityna. Szto meno obchodyt, szczo się tam dije? Kiebylem pinias od Żyda i wyno,
Nedbam on drzwece. Nedbasz? A słowo twoho widcia? Hajmon? Hajmon? Kapitan pochmarył czoło. I ty już znasz o tym? Mara najchowozme. Chłop win na to się i rodył, żeby terpity. Podme bratia. Kiedy ty? Ba, ba. Ty się chociaż byty. Simplicissimus. Prostaczok. Protaku durnyczku. W pochit, bratia. Zbernął się kapitan do ochotnykiu. Opustił rynok i Awsteryja opustiła. Gwardyjci lyszyli misto i podali się gu hranycy. Na klebanii okrużnego mista ciłej podworec zastawleny był to uhorskima piłkiszkami, to szerokima rodynnyma bryczkami, to prostyma wozykami w drabynach. Pudła z damskima odiniami i pryborami nehotne się były zmistyte w kisnym perdpokoju. Z damską toaletą tyż był kłopit. Kisnota taka była w garderobie, że krynoliny nijak nehodny były pryty do okruchłosty. Za to i komora nie była porożnia. Tu specjały za specjałamy, marcypany za marcypanamy, a wszystko w dary prywezene od myłych susidiów. W puszystym, paperiowym mochu spoczywa tam czekoladowy perekładanec, a dalej makowy knysz, zanim bilijut się perekładany pinom z figamy mazurky. Specjał prywezeny jedną taką jewlalią. Nawczyła się hopeczy od świta jako sybokom. Tu zas weselet oczy bakalar zo studeninkowych kompotiu, szto lubiat hosobliwi dywyci pro waniliowy zapach. Dostojni susidując z nim dwa peczeny, paromisiaczny paciatka z chryną w zubach i reszta iszczy, szto syple się spak dochodiaczych susidok. A w kuti stoi boczeczka z mygdałową orszadą, ulublenym, chołodjaczym damskim napojom, żeny spomynaty już o antałkach wyna. Karpackie specjały sód inczoho rodu jak francuski. Ostatni sód pełny ozdib, karpacki sód pełny smaku. I damy karpackie odminny od francuskich. Ostatni sód pełny grymasił, karpacki sód pełny na lycy. W murzeskiej izbie zobrali się już susidowe i takież to za desiatją chorą żyjut. Wszytkie one susidowe. Medżenyma krużyło jak se pismo w oweloch prymiernykach i wszytkie były zaniaty jego zmistą. W izbie tworzyły się okremy grupy, w których horiaczo rozprawlano. Lycia horili i prawdywe oduszewlinia obnymało zobranych. Ta były okazy, że bokuwali od toho oduszewlinia. Pod wikną stojało trzech parochił. Perłowicz, suchy z wystającymi lyciami barnasto-chlniastego koloru, łysy, ostatni żmytki i perbolicznie zaczesany od zadu guperedu. Nosył miszczański, sukniany żupan czereśniowego koloru i bokanczy z żółtyma, wywernenyma holałkami. Drugi stokajło w dołchi rypsowej bluzi. Wysoki, nabyty, z nadutą miną. Jego fryzura była prawdywym morskim chaosom, hejby namalowanym ruką Claude Lorena.
Na koniec trzeci, serżak, małej, grubej, jeden z pelerynkowych. Na dneska to już wszystko. Zapraszamy do następnego odcinka już w piatnyciu, także korotsze będą też daty. A dneska dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest pětnice, 25. junia 2026 roku. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. V najbližší víkend Medžele Birči stanúčia centrum rusínskeho žitia na Slovácii. Rusínska obroda vo spolupráci so Švitovým kongresom Rusíniu i inčuma partnerami prosiať na čivo narodné švatkovania Dňa Rusíniu v Slovácii v jedno s 35. ričničom osnovania Švitového kongresu Rusíniu. Program švatkovaň začne šahne s večerom bešidom s účastníkami prvšieho kongresu v 1991. roči. V sobotu odpudejšia konferencia prišvačená historii i perspektívam rusínskeho ruchu a popoludne místom projde krojová procesia. Artistyczny galaprogram odpudę się w miejscowym amfiteatrze. Świadkowania zawersza się w niedzielu bożeską liturgią i zasiedaniem Światowej Rady Rusyniu. Organizatora prosi od wszystkich Rusyniów i lubitelni rusyńskiej kultury do wspólnego świadkowania. Wstupne na podziwi darmo. W ramkach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 zrealizuje się dalsza polsko-słowacka inicjatywa naprawlena na ochronę karpackiej bioróżnorodności. Partnerem projektu z polskiej strony są Dyrżawne Lisa, Nadleśnictwo Łosia, a ze słowackiej Nacjonalny Lisowy Centr i Lisa Słowacka Respublika Dyrżawne Podprzyjemstwo. Hołownym założeniem inicjatywy BioBridge PLSK Zielony Mist ochrona lisowej bioróżnorodności karpackiego pogranicza jest ratowanie i odbudowa najbardziej zagrożonych i rzadkich drzew w lisach niskiego beskidu, osobliwo tysa i jaleci. Zawdzięki unijnym zaradkom do lisów trafi aż 10 tysięcy nowych sadzinek, a najczynniejsze stanowiska zagrożonych drzew będą zagrożone. Okrem tego, naukowcy zbadają DNA drzew, żeby w buduczom wybrać najmocniejsze odmiany, a też schosnują termalne drony, laserowe skanowania i satelitarne znimko do skorej oczyny zdrowia drzew i borby ze szkodnikami. W ramkach projektu po obu stronach granicy wozniknął przyrodniczo-edukacyjny stężko, budą zorganizowane warsztaty i świato dentysa. Dofinansowania z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwitku to ponad 1,1 miliona euro. Projekt potrwa do końca maja 2028 roku. Jakiś czas temu informowaliśmy o planach osnowania Muzeum pierwszej Światowej Wojny w Korliciach. W lutym februari tego roku podczas Europejskiego Forumu Spadkowiny pierwszej Światowej Wojny był podpisany list podpory dla osnowania rzeczonego muzeju. Od tego czasu sprawa się rozwinęła. Jak informował początkiem tego tygodnia burgomajster Gorlic Rafał Kukla, w Ministerstwie Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny odbyła się stricza z ministrem w tej sprawie. Było na niej przedstawione założenie projektu Muzeum Wschodniego Frontu pierwszej Światowej Wojny, ta besidowano o możliwościach odkrycia muzeum i formułach jego widzenia. Przypominamy, że niecałe dwa tygodnie w czwartek 25 czerwca junia w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projdzie wyjątkowa stricza besida, że dotykała będzie aktualnego stanu kultury i języka lemkiu. Bude ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prysutnością lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W pesidzi wozmut uczest Oksana Graban-Michtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juri Staryński i Michał Szumko. Podiu powiedy doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba lem pobraty darmowe bilety dostępne na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli wystawę formy prysutności sztuka lemki u karpackich Rusyniów, przypominamy, że będzie ona wkazowana w Warszawie i szczelem do końca tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priaśił, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

A tu Kuściuk Intiwer, byłem też w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mógł chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie z klasej strony na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chuszy. No bo jakiś uwodu trzeba było mati w chuszy na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi ryk. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

miłość, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lieta. Zasłużył, żeż ja u pana, kuraczku zachęcał.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Wysłuchaliśmy nowin i wysłuchaliście już wstępnego dżingla. Tak znate, że zaczynamy treświty. Wysłuchaliście już pierwszej śpiwanki na początek programu. No i zaczął jem besidowaty. Przez najbliższą godzinę z kusoczką budu na antenie LMFM besidowaty i westy program treświty. Dneska mamy od tynok 1212, no i mamy 12 den czerwca 2026 roku. Zaczęliśmy nasz od tynok dneska od muzyki po madziarsku. To była kooperacja dwóch ansambli, Kawę Sunet i Parnograst. To była śpiwanka Pidna Hołowką S o Wilok o Mijen Noć. W takim parsie klezmerskim, madziarskim klimati. Teper posłuchamy dasz to ze Słowacji. To bude ansambl Komajota, jaki pochody z Priaszoła. Posłuchamy śpiwanki Ukradnuty. A pak puszczu wam dziewczata z Galicji, kwartet galicyjski. To bude instrumentalny utwir Pidna Hołowką Świeci Słonecko.

I wertam do was, dorochy słuchaczy, pokorotki muzyczni pererwi. Już tradycyjnie pustuję wam dwie śpiwanki. Pierwsze to przed chwilką był utwór od ansamblu Kwartet Galicyjski, utwór pod nachałówką Świeci Słonecko. Rańsze słuchaliśmy słowackiej grupy z Priaszoła, Komajota. Dokładnie pustuję wam ich śpiwanku pod nachałówką Ukradnuty. 12 dzień czerwca już pomale bliżyć się ku kińciu. No, już prawdopodobnie bliższy z was zaczęła weekend i odpoczywać. No, ale na pewno też są takie poseret słuchaciu osoby, które no, przez weekend będą pracować. No, tak to czasem i bywać. Chneska mamy 163 dzień toho roka. Do kińcia roka mamy jeszcze 202 dny. Prochody 24 tydzień toho roka. Schid sącia w Warszawie prochodył o 4.15, już bardzo skoro, a zachid sącia budę o 20.57. Zatim den tyrwat 16 hodyn 42 minuty chneska i jest korotszy od najdłuższego lem o 5 minut. Ale za to dłuższy od najkorotszego dnia wróci o 9 hodyn. Mamy jeszcze astronomiczny jar i to ta pora roka budę znamy jeszcze pres tyżden. No i przedłużajmy muzyczną podorosz. Teper puszczu wam artystu o pseudonimie Limbowski. To bude śpiwanka pidna hołowką w trawie. Pak puszczu wam ensemble Micro Music, jaki pochodzi z Wrocławia. To bude taka kus folkowa, kus taka gitarowa śpiwanka z czasem takim mocnym zwukom. Pidna hołowką pierwsza godzina. Zatim leszam was na to tu krótku chwilku, pak wertam późniejsze i budu wam zdradzać, jak riczne ci podi, jak riczne ci smerty urodyn ważnych ludy chneska mamy. Zatim posłuchajmy muzykę i pak wertam z besidą.

Słuchali z ensemblu Micromusic, to była śpiewanka Pidna Hołowką pierwsza godzina. Rańsze słuchaliśmy po polsku artystu Limbowski i śpiewanku Pidna Hołowką w trawie. No i, drogi słuchacze, 12 czerwca jest to liczny cia perszoj udokumentowanej jazdy na prototypi roweru, dokładniej na takiej maszynie do bichania w 1818 roku, a dokładnie 209 roki temu prochodziła pierwsza taka jazda Karla Dreza. To ta maszyna właśnie była takim prototypem roweru, nazywała się tą maszyną do bichania i Karl Drez pokonał dystans 15 km i zoszło mu na to tuizdu około jednej hodyny. Zatem już z takimi rowerami albo prototypami roweriu mamy związek już przez 200 roki. Kreska mamy liczne ciu smerty ważnego człowieka dla rusyńskiego łemkiwskiego świta, bo w 1860 roku 12 czerwca wmerł Wiktor Dobriański, grekokatolicki świaszczennych, pedagog, kulturny i polityczny diacz, publicysta i organizator szkil i starszy brat Adolfa Dobriańskiego. Dneska też mamy liczny ciu smerty Adalberta Boreckiego. Po słowacku win oficyjnie nazywał się Wojtech Borecki. Wrodził się 14 listopada 1910 roku w Ubli, w tołdyżnim madziarskim królestwie, a wmer 12 czerwca 1990 roku w Koszyciach. No i poseret Rusyniu z Priasiłskoj Rusy był ważnym malarom i pedagogom. Jak możemy najty opinię protoho człowieka, to no, na premier naszą jem taku jeden Rusyn napisał, że ciłe malarstwo Boreckiego było idealistyczne. Najczęstsze ono wyrażaje socjalny, litrze romantyczny protest, a na kilku win też zobraża narodne środowisko swojego Podkarpacia. Tot protest dostaje velo nedwoznaczną, duże nedwoznaczną formę. No to tak kusiem pereweł z podkarpackiego rusyńskiego na łemkiwski na tot nasz wariant języka, zatem to te słowa możecie znaleźć też na rusyńskiej Wikipedii opinię pro Adalberta Boreckiego, malara z Priasiłskoj i podkarpackiej Rusy. No i podążajmy muzyczną podorosz, przed nami właśnie po łemkiwskie muzyka, to będzie ansambl z Polszczy, ale no po łemkiwskie produkują, czyli to będzie NLM i śpiewanka Zwistne Winy. Pak puszczu wam muzyku z dalekiej Sybirii, posłuchamy ansamblu Otyken i takoho elektronicznego, modernoho folka, to będzie utwir Pidna Hołowką Storm.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Drodzy słuchacze, wertam po muzycznej pererwi, trwat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt i besiduje wam, besiduję ja wam, że właśnie skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy przed chwilką muzyki z dalekiej Sybirii, to był ensemble Otyken i utwór Pidna Hołowką Storm, a raniejsze słuchaliśmy łemkiwskiej muzyki, dokładniej ensemblu Enlem i śpiwankę Pidna Hołowką Zwizdny Wijny. No i chneska mamy bardzo ciekawe świata. Naszą ją dwa tak dost tak śmieszne, ale no seriozne, poważne, oficyjne. Chneska właśnie ma swoje świato falafel. Międzynarodny Den Falafela chneska mamy. Falafel, no to jest taka popularna wegańska strawa, jaka pochodzi z arabskich dżerżaw, która też w Polsce poseret łemki dumam, że też ma swoich lubyteliów. To te takie smażone kulki albo kotlety z takiej ostrej teterycy, ciecierzycy po polsku, albo z bobu, sezamom, to możemy już kupić w wieloch miściach no, po bardzo dobrej cenie. Zatem, no może już wieczorem chneska to tak falafel na dobranicz to tak nie bardzo zdrowo isty trzeba, ale możemy zaran po praznowaty to tchneśnie świato Międzynarodny Den Falafela. Ale też jak mamy poseret słuchaciu osoby, które zanimają się stylizacją, malowaniem paznokci, no to chneska mają to ty osoby, to ty ludy swoje świato. Chneska mamy den stylisty paznokci. Przedstawniki tej profesyjnej grupy swoje świato mają od 2011 roku. No i chneska i w Polsce i w innych dżerżawach prochodziły jak szkolenia, warsztaty, konkursy, podii związane z tą profesją. No a osoby od manikuru to już w poślednych rokach faktycznie stały się no, dość popularnymi. Już praktycznie w każdym misti, w każdym bilszym selu znajdziemy takie pani, które no, sobie robią paznokci i właśnie w takich specjalnych salonach tam sobie siedzą. Zatem wszystkiego najlepszego dla wszystkich stylistów paznokci, jak mamy poseret słuchaczy. No a teper posłuchamy kus muzykę, tylko prochneśnie świata, posłuchamy po polsku artystu Sosnowski. To będzie śpiwanka Pidna Hołowką na złom, a pak puszczu wam muzyku z Pidlasza, to będzie taki moderny folk, duet z Fada i Nichos. To one produkują bardzo taką ciekawą, interesującą muzyku. Posłuchamy utworu Pidna Hołowką Lusterka.

To był duet Speed Lasha, Swada i Nichos. Słuchaliśmy utworu Pid na hołówką Lusterka. Raniejsze pustyłem wam artystu o pseudonimie Sosnowski. To była śpiewanka w polskim języku Pid na hołówką na złom. A teper, drochy słuchaczy, prodążamy naszu podoroż przez świt, beru was do dalszej, następnej derżawy. Trymamy się jeszcze Afryki. W poprzednim odcinku w Seredu besidowałem wam pro Algierię, teper ichamy na południe Afryki, do Zimbabwe. Jest to derżawa, w która ma niemało tyż powierzchniu, jest kus bilsze od Polszy, ma powierzchniu dokładnie 390 tysięcy kwadratnych kilometrów. Stolicą Zimbabwe jest miasto Harare, w którym żyje około 1,5 miliona ludy. Oficyjnym językiem w Zimbabwe i takim lingua franca jest angielski. Walutą Zimbabwe jest Zimbabwe Gold. A to z tej przyczyny właśnie, że przez wielokroki u Zimbabwe, pro Zimbabwe mochlesme czuły, przez tu hiperinflację, jaka była w 90-tych rokach i na początku 2000-tych i w pierwszej i w drugiej dekadzie 21 stulecia, to ta hiperinflacja była rekordowa w skali świata. No i teper już waluta Zimbabwe jest osnowana na złoty i za to też nazywa się Zimbabwe Gold. W Zimbabwe żyje 15 milionów ludy. No ale właśnie na powierzchnię no kus bilszo jak Polszcza, zatim nie to bars zaselena derżawa. Zimbabwe ma hranyciu z Botswaną, z Zambią, z Republiką Południowej Afryki, ale nie ma hranyciu z Namibią. Jest taka bardzo ciekawa hranycia. To jest tam styk czterech derżaw: Botswany, Zambii, Zimbabwe i Namibii. I właśnie tam nachodzi się medze Botswaną, a Zambią najkorotsza hranycia w oświti ma dełchistlem 150 metriu, no i przez to tu hranyciu, przez to to 150 metriu, Namibia nie ma kontaktu z Zimbabwe. I to ta hranycia jest na wielkiej rici, która jest no takim hołownym wodzianym tekom w totiej części Afryki. To ta rika nazywa się Zambezi i tyż od Zambezi wzięła się nazwa derżawy, sąsiedniej derżawy Zambii. No ale wracamy do Zimbabwe. W Zimbabwe jest Velohir, najwyższy werch Zimbabwe nazywa się Inyangani, ma wysotu 2593 metry nad morą. Zimbabwe nie ma kontaktu z oceanem, jest to kontynentalna derżawa i która też znajduje się na dość wysoki, na wielkiej wysoti nad morą. Najniżej znajdziecie się miejsce w derżawi to rika Save i to jest 162 metry nad morzem. I z tej przyczyny, że Zimbabwe nachodzi się na dość wielkiej wysoty, znaczy bilsze derżawy na 1000 metrów, na 1500 metrów nad morzem nachodzi się, to i też klimat jest dość przyjemny. Nie jest tam bardzo wysokich, ekstremalnych temperatur, bywają też bardzo rzadko, ale temperatury niżej zera. Rekordową morozną temperaturą było minus 10 gradusów, jakie było pomierzone w Matopos. Za to najbardziej horiaczy den był w Beitbridge i to było plus 45 gradusów. A jak idę pro jeszcze język w Zimbabwe, to warto powiedzieć, że no tak, po angielsku besidują tam w szkołach, w przedstawnikach administracji, w mediach, w handlu, ale w Zimbabwe jest 16 urzędowych języków. Takim najbardziej popularnym jest język Shona, który jest materyńskim językiem dla 80% ludy w Zimbabwe. Pak mamy język Ndebele, w którym besiduje 11% populacji. No i po angielsku, jak materyńskim językom, besiduje mniejszy jak 1% populacji. Zatem, no ale
Mimo z tej przyczyny, że tak wielojazykiem jest w Zimbabwe, to angielski jest lingua franca takim najbardziej popularnym w publicznym prostorii. Tyż jak idę pro religiów w Zimbabwe, to większość ludzi jest chrystianami, 80% populacji, ale one należą nie do katolickiego albo protestanckiego, do takich spilnot katolickich albo protestanckich, ale kus bilsze jak połowa ludy należy do afrykańskich apostolskich cerkwy, które są jeszcze innym odłamom w ramkach chrystiaństwa. No, posłuchajmy może kus muzyki, bo ja jeszcze mam parę informacji tyż pro ekonomię, choć powisty, tyż kus pro historię, no ale to wam powiem właśnie o parę minut. Posłuchajmy muzykę, mi hołos odpocznę i pak budu mich bilsze besiluwaty. Posłuchamy dasz to po latyszsku. To bude ensemble Tautumeitas i śpiwanka pidna hołowkom Tu Lietini.

Skończyła się muzyczna przerwa do ruchy słuchaczy. Słuchaliśmy muzyku z Latwii. To był ensemble Tautumeitas, tak korolewy latyszskiego folku, bardzo popularny już chneska ensemble. Jest to w tej derżawi. Pustyłem wam śpiwanku z ich najnowszej płatni, jaka pojawiła się rik tomu. To była śpiwanka Pidna Hołowkom Tu Lietini. No ale my wertamy już do Zimbabwe, leszamy Latwiu i Zimbabwe, jak praktycznie wszystkie okrem Etiopii, derżawy na tym kontynencie, była kolonią i była brytańską kolonią. Niezależnie od Wielkiej Brytanii, Zimbabwe zyskało 18 kwietnia 1980 roku. No i z tej przyczyny, że to była brytańska kolonia, to auta, szofery w tej derżawi izdiat po lewej stronie do rochy. Zatem jest Zimbabwe w tej grupie derżaw, gdzie trzeba izdyty szoferowaty po lewej stronie. Zimbabwe jest republiką z prezydenckim systemem. Zatem bardzo ważną personą u władzy jest prezydent. No w takiej współczesnej historii Robert Mugabe był przez wielokrotnie prezydentem i autokratą w Zimbabwe, ale już w 2017 roku był zamach stanu i win już perestał byty do tym prezydentom. No ale ciły czas Zimbabwe cechuje się dost niskim riwniom ekonomicznego rozwytku. Ekonomia Zimbabwe bywa porównywana do innych derżaw subsaharyjskiej Afryki. Najbliższym miastem i też najbliższym też takim ekonomicznym osredkom derżawy jest stolicia Harare, ale jeszcze kus biznesu nachodzić się w drugim miasteckim osredku w Bulawayo, tam też jeszcze możemy powiedzieć, że dobry się żyje. W 2023 roku PKB Zimbabwe tak na per capita to było 3,5 tysiąca amerykańskich dolarów i no to było dost nisko, tak w skali świta. Ekonomia przede wszystkim operać się na uprawi rolę, w której pracuje bilsze jak połowa populacji. Tiż jeszcze ważne miejsce w ekonomii ma eksploatacja mineralnych dżereł. No i mineralnych nie dżereł, a mineralnych resursów. Eksploatacja mineraliów, skał i wszystkiego, co nachodzi się pod zemlą, pod powierzchnią zemly. No i jak już się powił, to ta waluta Zimbabwe Gold jest od 2024 roku i to ta waluta zastąpiła dolara Zimbabwe, który był zdeprecjonowany w wyniku wielolitniej hiperinflacji. No i taka to ta derżawa, to Zimbabwe, krasna, bardzo bohata w kulturę, w języki, w etniczne grupy. Tiż ma swoją antyczną historię i duczu weloch sot rokiu do zadu. No ale w współczesnej eri, no właśnie Zimbabwe jest jedną z najbiedniejszych derżaw świta i poklasz to nyczne wskazuje, że będzie lepsze. Posłuchajmy muzykę już tylko pro Zimbabwe. Posłuchamy muzyku z Czech. Przed nami taka kooperacja Wesna, takiego ansamblu i Ego, rapera z tej derżawy. Posłuchamy śpiwanku pro Morawu i na hołowo ktoś tej śpiwanki jest dost oczywidnej, bo zwuczyt Morawo.

Słuchali ste poczeskie śpiwankę Morawo. To był efekt kooperacji ansamblu Wesna i rapera Ego. No i wertam do was, dorochy słuchaczy, trywat program Try Świty Peret Pererwą, z kim czujem besidu pro Zimbabwe, bardzo ciekawą, kolorową derżawu z południowej Afryki. No i mamy chneska piatnyciu. Ja choczu przypomnuty, że iszczy peret namy 4 odtynkę zomną peret wakacjamy, bo jeszcze mamy 2 tyżni do kińcia czerwcia i 2 raz budu besiduwaty wam w seredu i 2 raz budu besiduwaty wam w piatnyciu. No a pak od lipcia budę wakacyjna pererła aż do wereśnia. Ale zaohaczam słuchaty właśnie nelem oczy wydno trych świtił w seredy i w piatnyci, ale tiż w okremne dny i tiż zaohaczam słuchaty inczych naszych audycji w priamym efiri. Mam nadzieję, że korzo jest już w waszym sztodennym grafiku, że słuchate o semi trycat od ponedilka do piatnyci Petro Medwidzia, no i tiż, że słuchate pacisnu chodynu rano z Natalią Małecką Nowak. No okrem mene i szczytry świty według Sewerian Kosowski to w każdej witorok i czetwer, Tademko Trochanowski w każdej ponedilok. To tylko takich oczywytnych może informacji, ale warto przypominać wam, że precińsme dla was nachrywamy dla was i radio, no je dla nas, a dla was. Zatim dla was tiż to ta muzyka, jaką jeszcze dla was mam prerychtowaną, bo to mam dla was ansambl z Mołdawii Wiadaca. Posłuchamy śpiwanku Pidna Hołowką Paparuda.

0: Wertam do Was po krótkiej muzycznej przerwie słuchaliśmy ansamblu Via Daca z Mołdawii. To była śpiewanka po rumuńsku Pidna Hołowką Paparuda. Co ciekawe, Paparuda jest to takie imeno, mołdawskoho, rumuńskoho boha, który zanymał się doszczom, który jest odpowiedzialny za doszcz. Zatem kol dawniejsze ludy właśnie boryły się z suszą, z problemem z opadami doszczu, to właśnie molili się, prosili na różne sposoby właśnie do toho boha Paparuda, żeby zosłał dajaku kapku wody z nieba. No i to była też poślednia śpiewanka w naszym odcinku programu Tre Świty. To był odcinek numer 1212. Tak, welo, już jsme dla Was do tych odcinków na chrale. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Czujemy się w następną seredu z 18 czerwca wieczorem po nowinach o 20 hodyni. Zatem żelam Wam przyjemnego wieczora jeszcze, spokojnej nocy, krasnego weekendu. No i trzymajcie się. Ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy, trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

My z wami, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

wiosny. Na brzegu filiżanki został ślad pocałunku. Idę za nim w nieznanym kierunku i zatapiam się w twojej lekkiej jak laty sukience, prawie latem, gdy wszystko wystarczy trącić, by brzmiało. Tej wiosny wybiegłaś wprost pode mnie i miękko rozlały się smaki na wszystkich ścieżkach ode mnie do ciebie i od ciebie do mnie. Na drobnych pęknięciach naszych ust. Tam jeszcze nie gonił nas deszcz. Nie gonił nas deszcz, który zmyje wszystko. I we mnie tej wiosny zakwitły pierwsze przyjemności w kawiarniach i na białych ławkach, na palcach i w czule posyłanych głoskach, w ramionach kamienic, gdzie zasypiały zmęczone popołudnie i w unoszonych do ust filiżankach. Wtedy jeszcze nie gonił nas deszcz. Nie gonił nas deszcz, który zmyje nas ze stolików, który porwie nasze kroki z bruków i raz na zawsze zatopi. Tej wiosny nie gonił nas deszcz. Był daleko, poza widokiem.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.